0: Informacja. Informacja, muzyka, kultura.
1: Komu słowa, komu gest, komu susza, komu deszcz, komu sława, komu chwała, komu chwila uśmiech dała, komu dotyka, komu błysk, komu marzyć, komu śnić, komu

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie podskoczysz królowi. Lepiej ze mną nabijaj swój cząst.

kobiety cię pragną, coraz mocniej cię łakną. Jesteś królem, dziś większym niż Bóg.